0: Jęczyk polizał je talec.
1: Janez żywy kajdyla. In vi viste kajdyla.